Jest cały czas nagrywane? Dzień dobry, nazywam się Karolina. Mieszkam w Gdańsku, w Polsce. Słucham.